nuko ngopfo muvero uriri ochira nakaneno ochiveri nacho mati no olomba de ihi o Miss Teen Namibia majikara komo vachiro mirongo vitatu na rimwe komwedzo uchahambo mbali zvura madeva wombura njino nji nu i ocho Miss Namibia majikara komo vachire tenga komwedzo uchahambo ndatuka chope kolomenye wombura njino nji.